pyczki ceda pusza. Na dziewielu paramicu puci u ormaru. Pasnią hermetyczki zamota jaszyk cigaru. A na wrchu ostawi prste belu burzu. Na mośną szalatną wrszli malu nóżdu. Wodanek ten dołata i jedno petne zdana. Do wseronu barwicu calamury neobrazuje ikebana. Banana ikebana. Onda se okupaj najljepše od jelo buci. Onu marmicu samo peglaju, džepot sa koja za uci. Pravac hotel nekoj držećoj migni. Priđoj sivu ple i odmaj za plezdigni. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo. Prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš s marmice vrišti. Kalipicane rima